mitwa Yeki yudi katalwa na moro minyonge vye Mondo mitwa Henarie Yeki yudi katakwe morita rorie Mondi